0: sustansen bako ostało istotne, to ona ta sama nie wytrudna Iron Calcium Harnish Day.
1: Radio Corbata FM Guarna. Sabes que pasará ahí

0: zdrowiom, pan Andrzej Rajkulik, zrakszatnik, pan Krzysztof Kłosów, jak pan Radek Pacarek, pan Rostow Nosa, oraz pana Samsonek, i może są moje szkodowanie na
1: koniec. Wielu była taka się była, co ci pożali i sobie jest.
2: Nosa, ja na razie na sobie, a skrymę do panka, ale on cały poszłatał w wodzie. O, pan Martyńca, jako tego udziału, pan Radek Pacarek, a sobie świata,
1: Sundays.